0: Sześć popeczyć, a nie tu dęca sama, znano z przedroni, że słyszeli. Matej Dziesok jest dęca tu, rańczy redaktor. Witaj, Matejo.
1: Dobar ranko, a to polada mnie dom. Dokal nasze dzienniejsze usłane takie pojedzie. W rycznym kuczyku zabieramy sojusza raz z dołoloje terminologii, szak je było ze czas za dołolniszczo albo hotelniszczo, kiedyś dr Ania Bonczuła nie dom rozkładzie. Potem mamy zase nowość w obrazach za was. Beach Volley Bulewatura Radia Zadkule. Ja zajena. W nowoslicach są zajszły tydzień jeszcze raz za Einsteinowy teleskop toczyli, a serbaj staje się na kolosmorskim ubydżowaniu Fichkona w obczyliwej. W Lenie tam jest czara na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskiemu miestu, kajki je wujicze we Łużicy dyskutowało. Tam sem za was podla był, a niekotry minienia zapopadno, a potom reka dżensa rano pola nas abra kadabra, a klim bim nech was telefon zabim boli, abo nasz lipe prajne, mamy menuce telefonu akciju planuanu, wydobicze se kurzowarske rączka wumyslicz, a potom możecie we biegu wusowania kartki zastawi znowu krabacze, we krabatu minie we czonym kumcu dobicz.
0: Stimme nepre deras, nimmerle schon, preine. So, da Menschen und Poppetschicht.

Ja, muss sie przedstellt, so sie Nikozi, Bodecze, Wojczku, Wamea, kak moli snatsch, nam nikajki kuso aus Grunschko, napisat, zitschi, ras Nikotris wischetsch, kis me dustali, potekim, zoko muka rast bei zi, talo plinzo, napetsch mi, abo. Hoje duje metauki, dobrus tu, skok wumetsch mi. Schwurci boci nauce, kuzwam se pisanost, nalecza do dusze. Aber hauren hauren czorny ptak, pschines mi moc za jeden tak. Wietowie, lisos mie, dobra czara, nech so deje. Potajkim, toż no bichu nikotre, kuzwas gorączka, kis me dostali, a dżęca, krótko pona po siedmich, krótko pona po dżewecich, potom może czytisz wyso, wobdzielicz, a tu zazwonicz, a nam wasze rączko tu przedniesz. Lew, serbskim rozwasu. Sześć męczynu do napo sześćczych. Nadam budże maty dżysok tu przyjemni. Zobę nam przerodził, što jest o tu a tam, a drudże, serbskim świecie takle stało.

0: Jana Poszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Pojezdcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. W Lenie je czaranie czy 50 hostczy na temu od Brunicowego regiona ke zakietowanskemu miestnu kajke je wujicze we Łużicy dyskutowało. W nadawku MIT Budyszyn a CDU skupinu Zaraniska Związka przy Klosztorskiej Wodzie je se zaradowanie organizowało a przewiedło. K tomu staje miestrujm człon zakietowanskeho hubiaka Związka Jens Lehmann a niedyszy generalny major wojska Markus Kurczyk na praszenia wobydlerju a wobydlerku wodmowiałoj. Wiacu o temie zonicze we bihu wujcy. Przy Milinowodzie z wielkim napieczem blisko Kostrzyc tu chwilu zanierowanskie naprawy przewiduj. Kajże zdzieli rzecznica zawoda Sachsen-Netze Nora Weinhold szczerze Milinowodu tu chwilu znowu wobabia, co nie bych już zazawili. Z dobą przewiduja niedom też kontrole na fundamentach szczerze, a je wydatym patrzy w uporedzieja. Milinowód ze 110 kV napiecza wiedzie od przepinania w Kamieńcu, hacz ke przepinani w Żubonicce. Gmienska rada w Buszicach je czara jednowostnie obsamknęła bydlenskie domy we wietruskim sydliszczu przedacz. Tute je tedy szasza motunia konc postatych lit w osiebie za swoich dziłaczerów natwariła. Po dziadnacze 120 przędziechu one do obsydztwa gminy. Dokież w domach przedsominie ludzi bydlesze, buchu niekotry z nich w zajszych litach iżo złoto rane. Zbytne wietruskie bloki ze 125 bydleniami chce inwestor z Badensko-Württembergskiej nitko kupić. Za wobydlarzy samych pak, tak miasto nas ta stany ryczo, co przez to niczo nie zmieni. 6 serbskich młodostnych w starobie 15 do 17 lat, między nimi 3 młode żony, obczyli so tu chwilu na gimnazjum we Wielkich Rydorecach, Niemcy Gros Rostow, na tak mianowanym DFB Junior Coach w ukupaniu. Od pondziela hacz do piatka są młodostni za to ze szulskiej uczby w uswobodzeni, zobychu se zakłady za swoją prynią trenerską licencję przyswoili. K teoretyskiemu a praktyskiemu w ukupaniu susza, jak so treningowe jednotki przygotuje, planuje a przewiedu. Stocetihodzinski kurs organizuje Zapadołużyski Koparski Związk w kooperacji z DFB-om. Przepytowania przyczyny wojny na wietniku Pala Kostrzyc przeco jeszcze traja. Kajż policja na napraszanie MDA Sakska zdzieli, dobia najpierw wołu wietnika z pomocą krana delezacz, hakle potem może policajscy z lidżerio ze swoim dziełom namiestnie pokroczować. Miestem su przy wojnu spalene dziele wietnika z wokolnych polu zezbierali, tak zohodzi so przestrzeń za soratascy wużywacz. Nieca konc mierca by so na polu mys Kostrzycami a zejcami wietnik dospłonie upalił. A to one biechu, nasze połysce, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damotnej app MDR Sabia.
1: Wiedro.
2: Żywe slebro pokazało w Budyszynie tu chwilu 15 stopniu, k tomu czaja niekotre mroczne na niebie uczęca, pak miło sucho ostać, przeco za co jara słoneczne. Uladamy tu a tam też niekotre deku mroczele, a żywe slebro te zalezy dżęca hiżo na maksymalnie 24 stopniu, juce zmiemy z blakami hiżo hacz k 30 stopniom.
0: Bil 17.10 je mes bokom a bokom nua ves do vobiju smiru nezboža dla zaurina.
1: Serbski rozvoz.
0: A netko? Rastvajci skupinu Janka Hankasku zvuj mi do Serbsko rozvoza 4 menčine po napo 6.

Dżęca możecie się na kowie cioch do Budyszina, dojnć, do Sapsko muzea. Tam zmieja poskiet, gwe rzeczy, sorabistika popuczu. Pod hezwom zwużycy do świata serbscy misjonarojo je stawiznaka Serbsko instytuta dr. Lubina Malinkowa z wami popuczu, a poda so zromadnie z wami na sliedy serbskich misjonarów w zamorskich krajach a w Łužice. Štvrtok je premiera lečného divadla v Budyšine pod takým vodjúcišeho a ja nemali šedne večer na roče a nekotre zastupne listčiky tešišče maja reka z Budyšského divadla. Štož maja krusčice maja v slepom tež, tak podobne. Piatk večer na povos mich votyri so minúce slepom džesate meze národne festival Dudaku. Vekuluje sobotu svojbne atorstvo svedžen a to na terene šule. Mez druhým zmija tam revansku dževorničku a blido tenisový turnir. A krusčicach při fulke córce možeče od soboty ranja elegantne zapšahy vopkečbovač a palce tvočič, šako dže kunstidina vo titul Sakskom mištra abo mištorku. Vevodženju zapšaha sobotu ráno 8. zahaja so prúvania v dresúrie a krotko potom v jezdženiu wokovo kelu.

Alicia Keys, Ladamras, Sto, Nas, Bottom, Wild. Przychodnie chodzi na takie zweseli. Serbski muski kor, Dylany na przykład.

sobotu zatydzenie premiera stawi znowu krabacze, wykuchały samoty, czonym kumcu. Myśmy was namówili nam swoje kuzłowskie rączko posłać, niekocy są to też już odczynili. Na przykład mamy takie kajś wocze rymple, kosmata rycz, sztoś nemże sarpsy dobi hicz, czynki prynki strachula a kokula, sztoś sym zubił son nech zas pokaza. Hej, Jensa, wulosujemy po takim dobyczerju zastupnych listczyków, które my jeszcze za was się rezerwowali. Kajż prajne, niekocy są nam pisali, niekocy znacz nietko w tym rozmysluje nas zazwonić. Radłoby bychmy nietko wasze rączko słyszeli, znano macie niekakie naskwadze, kiba zoszcze co chwilu na tym filowali. Potem zazwońcie dole raz, sztuś ma loszt 0800. 0800 47 4 Mati Gisvok je při telefonie a jelišo klopfes, vyšime se nedam.

0: Słońko świeci zybola a świeca so też nasze wieski koło wokoło. Mateo, ty masz niszto, co już nastupa wies male szece?
1: Hiżo, loni jeszak so wusowanie nasza wies ma kunst tydzień, a wusowała, a to pobychu redaktorki a redaktory też w male szecach, a nietko niedzielu. Wasem hoćim peča posta so to znova pokaza v televiziji tute vusovanje, tute vospetovanje, až tu iš nohce tak dalo, abo tak doho čakač na to v AD Mediatece namakače šitke vusovanja, a tešte z Malešec z leta 2025.

Dysz wukodżuje, czy so tola. Przeco zaso raz na naszych stronach internetze. Dysz tutun tydżyn smy za was nuos, czy w obrazach przyotwali, a to mnie z drugim ze sledowacymi temami. Bicz woliwoluatura Radia Zatkule je zahajena. We nuoslicach so zaś w tydżyn hisz raz za einstenuje teleskop, toczili, a sarbaj staj so na kolesworskim wubidżuaniu fichkona w obczyliwoj. Dale poladam hisz raz na serbski ewangelski cokwinski dżyn. Dolle, šitko, potajkim. Možete se vobladać v našich nuoščach, v obrazach, poladajče celé jednore raz nimo na našu app MDR Serbia abo na našu internetu stronu.

Lecza do duše, abo tež lipa sapska kuzborska, nesmienju nech moc mi da lipka liška lilia pšemenco do nekoho, medla tež do rozvosunika. Hej, krokavé slin a hadžice ječ mu im ručile so pozubia net, rejane vetro pšikadža a snano listčik do dživa dva, a abrakadabra zimzalabim krabatuve r, net gotu sim, snano reka to potom tež pola vas, takle. Vy môžete ponna podžuječi jo pola nas ešte dobyč, zastupne listčiky za vulku primeru potom sobotu za týdžen čornom komcu, kdež dževo najnovšu, najaktuálnejšu staviznu o krabače. A jeszcze mam, też prajne, bo na podziewieczych, ja tak daleko, a te czystwoście wam też jackroć praju. A jeszcze niż to, cinki-canki, stute-kanki, skuz wam niż to, što już jest o mi zubiło. Jako dzieci zarachmy się tutu scenu w okuzwariu cinkosławu, ja byś wtedy znano dziewicz, albo też 10 lat stara, a nie może się na kompletne kuzwarskie rączko dopomnić, zimżno to też internecie za tym sledziwa, a ladawa, ale niczo nie jestem namakała. Ja nie wiem, że stuje się tutu scenu z całą umysliu, albo ją napisał, jeli za może nieco pomacz. Kaž prajne činko činko svau, abo kuzvor činko svau, tuta scena dživa dva reka a započne so přeco z jeho kuzvorským runčkom činky čanky stuteje kanky. Dyp, dyp, dyp, kakže dále, snano može nešto pomač. Come on, get

0: Wystrze, dżęca rano, potem tola jeszcze z nami kuzwali, cyle poważnie krawata. Smy pytali wasze kuzwalskie rączka, niekocy suto hiżo czera, biło dnia czynili online, to szak smy też hiżo niekotry słyszeli niekotry rączka, a mnie za posłanymi biechu rączka, kajż na przykład. Czekajcie, czyli mili bądź, tu sapsy nemże tu nie won. Kajż prajne to za was, wiesz o niepłaci. My ladamy netko raz na te włosy bite mena, a te włosy bite czysła, które są nas docpili matyoty, znaczy, my chcemy netko wulesować.
1: A mnie zjedzie ten adżywet, ja netko raz generuję jednu liczbę, tą prynią 6. Czysło 6, ja?
0: Czekaj, ja dom ladać. To jest Madeleine Bauriowa z Wuszcza. A ta pisze. Abrakadabra, zimzalabim, krabatury, netko tu symna. To jest ona, pa praje miła.
1: Potek im, a dalej, utrąg gratulacji jeszcze raz. Jeden.
0: Czekaj, to jest zase hory jeczy tu maszynu. Kristina Reczkec jest niesłaczy dwa, a ona pisa Szwórczy, bórczy nauce, kuzłam si pisanosć nalicza do dusze.
1: Utrąbno gratulacjo też za to, a dalecze, klak. Sześć. Smy już omili?
0: Sześć smy omili, hej. Okej. Okay. Tobie Madeleine Bauriowa, hej. Spotaż się mu.
1: Pięć.
0: Czekajmy, Bernarda Cyżowa z Jaury to je. A ona je nam sledowacy rączko posłała z milku lirum larum żelny czas. Czorna nocjo słucha nas, drewa szepcu wietry spia. Stary kruso znuatka, lirum larum biły dom, wotyri so tajny sun.
1: Potekim, tyś tu utromne gratulacje, jako przyjemno mi pokaza dwaj.
0: Czekaj, no. Dwaj, to je Dominik Czurlich z Konec. A on ja pisał sledowacu rączko, Jule, hauren, hauren, czarny ptak, przynies mi moc za jeden tak. Wietro wieje, lisa smieje, dobra czara niech so dleje.
1: Potekim tyś tu utromną gratulacju za rączko, a netko piate mistna, a to je tu, ta sedom są mi pokaza?
0: Czekaj, no. To je krzeszczan cysz z Jaury. Lirum larum woravaj, miesac biły svieči raj, rosa vyska, vjezda spi, stara mocno kemni dži, lis a reka kamen žal, strušče me, moj stare dao. Potekim, netko mame, tak rec doromade pečoch, trichi, kociš su dobili dvojce, abo respektivne dvaj zastupni listčikaj za premieru krabata v Komcu, večornim komcu, přichodnu sobotu, potekim sobotu za tydžen. My prajme ještě raz veli zboža v utrobnu gratulaciju a šitkim koci su sobočinili v utrobne džak. Vam šim.
1: Zimzalabim.

0: Aktuellen Saski Magazin. Hoja Diana Schetzo, also was für Mikrofon hier. Wie dann war es bei Radiach, liebe Pschisbuchaki, Abschisbuchari? So so nasche Themen sehen sie. Kepredne mu, serska Musika. Satu se seimu ju studente Hoschebuske BTU, a veni su zoravjazo u nas ve studio byli ho. A su se s mojim kollegom Gregorom Klimom, wo aktuell noch u Vianjach rozkranjali, a co my hopla RBB k tomu zinime. Pön jo zora serska radas es makawa, u sechnje v Hoschebusu. V podstupi mir sogar zora vetom zasu bombu znieschgodnili. Prasnuo jo pön veto a to hove mistje, serska online ozba ne per ven jepschijo, a serska radischelde suse togodla benje roskorili. Net zwische scho vizi unas. Na, Serski Nakupovaš, to jo experiment byl za mojego kolega Luka Golinskiego vet televizijnego magazina Vužica. Žo jo ven byl, a co jo doživju, votom mježinca ulicujo. Pen máme aktuálne povesti za vás a poglednjome do novego casnika. A nic nasledku mežošo žinca zase jaden mlinc u nás dobiš. Potakem, vestajnšo pši radiach.
1: Nie, to nie mam głupo przyjąć. Zawsze bym nic. Jo, nie to napszał do uzyszy.

0: Saski Nakupovaš. Popšam, bedelo to v saskem sedlenskem rumnje normalita bös, ale to neo. Ale, kšac po kšacten je co na tom zmenio v Gogoloje, v tamnem Lausitzpark, Wujeskem Parku. V tom nakupovanskem centrum je so gano ten celle mark dvojorecnje utoflovali, a moj kolega Luka Golinski jo tam ninto raz nakupovat bo. A ja mam jogo ninto hove studiu. Vitaj, Luka.
1: Dobro, želim.
0: My, co my ninto vežeš, co so tvoje nazgonjenja byli? Kak si zaušim na tu ideu přišel tam v Gogoloje nakupovatiš?
1: Jo, also cebo transparentnje gronjone nie som bo predny raz tam, ale drugi raz. Ja som do tego już raz przypadnje tam w tym markkaufje tam bo, a ja som bo musim gronić w jakim przechwatane, to jedno re tam widzisz, cebo samo rozmijuce tam szykno na nimski, a na serski. A som sobie myślił, jo, co go dla popszałem nic, also za mnie jo to samo snaż piczku emocjonalna wiec, bo ja nie wiem, jetzt som ja wegen dobre Rezipienta, tak i Marketing bin, ale to bo gerade coolna wiec, to einfach widzisz, aż to serskie, jo cało samo rozmijuce takie prezentne tam. A jo, tak jo ta idea bin przyszła, z tym niekak żyłaś, a jan przynosk ugotowaś.
0: Genau, my musimy gronić, to ja popszałem recherche była za jan przynosk, za nasz telewizyjny magazin Wużyca. To groni, gaż co szo luku pen wiżesz przy nakupowaniu, może szo przyjdu co sobotu Wużycu zaszaltowasz, ale co si ty pen dożywił przy nakupowaniu?
1: Jo, ten raz som kšeo napšaudu na to pičku gledaš, lec jo to možno celo v serskej rece tam nakupovat iš. Also nic jano, to nímske citaš, a pen při tom pičku na to serske teke gledaš, ale napšaudu se koncentrovaš na to serske utoflovanie tam a jadno re se s tým žiavaš. A ja musím kroniš, ok, píšku šeško je bo, dokoláž to nímske je viegin veliký tam také, ale niekak je to už šlo. A ja som samo na oknu pen také nové vokáble alebo slova, ako do toho zložím, nie som znal, dokoláž nie som to užoval, dokoláž nie som musel to užovať, niekak nie som miel gožbu za to. A napríklad také nieco ako přeoblac, až je to jadne umklejde, to einfach nie som viežil, dokoláž co godla. Ale jo, co godla popšam nic.
0: A hörst du nicht so, also der Sejewid war so schön znau?
1: Skoro jo, also tam jo ešte bolo také nieco ako artikle za domácnosť, či myslím sa. A to také do toho nie som znal. Ale vace také vece ako vino, zaviše, ja to znajú. Abo sad, abo zelin, také to je, sú skerej také standardové vokáble.
0: Aha, okej. Okay. Also bitte, Gronio, až má také dvojorecné utoflovanie užitk za Serbo?
1: Jo, also zawsze możesz się tam przeszać, ja to nennto takie unique selling point, also takie nieco ako dej byś jednorazne, aby kupcy przyszli. A k tomu ja nennto nie mam go nic gronić, dokoliv ja się tam takie nie uznają za marketing. Ale to by mogło nicht zawsze takie krytyczne widzisz, aż dej to pen jano za to byś, aż mają więcej kupców tam. Ale ja muszę już gronić, až to serske jo vižeš v zjavnem rumje, to nie musí byš jano tam, žož napríklad také utoflovanie jo napšal dokázen. To by dejal popšalem byš šuži, dokoláž serske lúže o také šuži živé sú a te také šuži dú, také do supermarka napríklad. A jo, ja mám to popšalem za viegen vážne, až jo to kradu, also až jedno, jo to jedna vec, ako, jo, ako im vižeš jo, also až nie je to jano tak, jo, te Serbe, te sú o teke niekak živé, te sú o niekak, ale nímska rec jo ten absolútny standard a šikno jo na nímsky a te mogu ga teke šikno nímsky peje, daž co godla by ga dejal byš serský. Ja to tak neviežem. Ja myslím si, co godla nie by dejal byš teke serský, dokoláž o jo serský sedlínsky rúm.
0: Sýte v Marku Lúži z Makau kenš sú k tomu nieco gronili, also kak to na nich statkujo?
1: Also ja njok nento zu viele spoilerowasz za przynosk, za wieszcze, ale jadno redne rozgrono sme mieli z polskimi kupcami tam, ako nie su kšeli nento prize kamery pejedaš, ale su gronili, aż majú to serske za wiegen ważne, a za rednu rec, a su se teke wiaseli, aż mogu wiele rozmiesz, a aż jo to eben podobne. Ten kupc jo pen wykojencu teke gronio, pan jest świetnie. Takie nieco ako wyszczo wir lieben es nicht. Also, dann sind sie wirklich in Wärtsleo. Denn ja, bo Fan, Ticke, selbst war ein Muslim, so ein Jakak.
0: Popscham, be Mogawa, wetze takich Marco Büsch, wer wo sitze, aber?
1: Ja, also, Popscham, schick ne, da be cool ne, bo.
0: Rozpšava wird nakupowańskiego Experimenta hovochosche Bosu Luka Golinski jotobo. Wenn ihr bei Nakupowańskim Zentrum hier Lausitzpark, a jotam opytau naserski nakupowasz. Zelle pschinosk tomu, wiesischo tu sobotu w naszom telewizijnym magazinie Wużyca, 20 minuto po jednok w bramborskim kanalu RBB Telewizje.

0: Mit Somme Wiesisch, zur Jor Novigov, wenn Novem Zasniku, a Sato som Telefoniski Svesana, se Chefredaktor Ku, se Katalin Poratskoitz, dobre Jien.
1: Na, dobre Jien.
0: Ja, zur Dajol Tentogen Novigor Uvas.
1: Ja, ja mogu już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wesemne muzykaliske, se przyobrzyjo wesemne muzykowym temam, ale toga żeden żył nie, jo, abo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to, jo na kuszypat, aż stejnet dwa kora w krótkim czasu jubilej miłej. W historii 100 a 140 letniego kora żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach czasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswieszyli. A teke w małej sydrejce ma serskie spiłanie dwójku tradycją, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kor, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalsze temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na psiluce jubilej, dokulaż teke narodnina, jubilejne narodnina, ją miał nasz rycny centrum Witaj. A te są to takie związane z nią serbskich pedagogów a pedagogów, ja świetocznie wyswieszyli w klubowni serbskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jaki ten program był, to zgodnie szło plan na zbyt Sasniku.
0: Sasnikowe udaże bone jubileo a świeżenio po takim?
1: Ja, zase festival. A to ma zase z muziku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam Myżoszo, szakorakie warianty dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z zwierzyńskim przesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego czasnika Katalin Poratskoitz, jo to była szefredaktorka tego czasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzę wam nie to już jedny koniec tygodnia z wiele serbskimi zwierzyniami. Thank you.

0: Ja, nicht dokuloa, alle dos lebiger musischer Tenkoins zu genia. Tos me runa Usterjewe, veros gronjes novem zasni kom. Tam, ja, Festival Dudako Tenkoins zu genia. A tamse ulet na kustepat upwaschio. Zo was sobotu natum Festivalu wötzako, ja, to ulitzu jo vam sobu-organisatorka Stefanie Bierholdeutz.
1: Sobotu startuje festivalny dzień w Piatnaczych na Leżonosci Starej Szule. W obczeleni są skupiny z susotnego kraju czeskeje a polskeje. Jako zastupnictwo za Europu mamy boharskie dudy. W osiebie chodzimy eksot z Maroka mieć. Nie wiedzieliście, co tam na dudachaja?
0: Nee, to nesom wejewa aż samo w Maroku dude maju, ale bulgarske dude gajda, te znają. Hoje słyszysz o balkanske zuki w serskim programie.

0: Smir Gigi Billy. No, nic za Gigi, ale za modostnych. Jo myslone nasz Morzinski Magazin, a ten stoi wicze za se na programie. Teme ma Jakob Pridigkeit za was.
1: A co je nowego? Bubak!
2: Hej, ho, a witajcho. Na nowe Bubak. Ja som wasz moderator Jakob Pridigkeit, a Mann. Som mir lesche neka künnetze bis bei mir schu. Zavestsche, nie som jadnuschki bio, kenj jo dostau schock, le seijo nüchtnjach a tüschenjach, gleder jutze na vietroeb. Schi jasisch stopnjach v juniu na jewo. To definitiv nie jo stojawo, na möje dwa tüssatz, schestsch a dwa jasscha bingo card. Naja. Niento ga jużo wiele lepiej ugleda, a możesz se przy samym zase obszeszkasz, aż jo przeliś szopło. Aby se pszałje na goru co cały leta przygotowali, pomagamy wam sewie ze frusznymi przynoskami. Pasujucy kleszu. Aby w dowolu w ukraju doponie przezradne nie byli, se upłaszyjo przece zase sebie nekotary zakładne znajomności. Miejsne je rece przysłysz. Togo dla, słyszymy wicze ako predny przyniosk wet Karolin Kühne. Wena jo se przeszawa, cogo dla młody luże cudze rece uknu. Jej usledki wicze. Nej pojście niento jo kuszte sobu dostał. Kopańca WM w Kanadzie, Meksiku a USA jo statuowa. Niemskie mnóstwo ja mogło swoje prydne grasze net krótko a słodko ze 7 jadem dobyć. Przy tom uzledku, że startują wielicne dopomniesza. Informacje w narodnym mnóstwie, waszych przeszennikach a światowym mejstwarstwie poszybnie dostaniosze wicze w tym jo. Mimo tego słyszymy zase Johanu Szernigojc. Wena se stara w trebnie ochłodzienie w wiczejśnym ustrzewaniu. Tegę, gaż, koktejc, a lesie niekak gromadze pasują, może alkohol na swyncu pijś czachotny byś. Aż lesie tegę brzez alkohola zupa funkcjonują, pokazują Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobierowaniu. Jo, to szo wicze. Petakiem zaszajtu szo wasz.

0: Mit Somme Wiesisch, zur Jor Novigov, wenn Novem Zasniku, a Sato som Telefoniski Svesana, se Chefredaktor Kuh, se Katalin Poratskoitz, dobre Jien.
1: Na, dobre Jien.
0: Ja, zur Dajol Tentöjen Novigov Uvas.
1: Ja, ja mogu już przerazić, aż nasz aktualny udasze, jo wesemne muzykaliske, se przyobrzyjo wesemne muzykowym temam, ale toga żeden żył nie, jo, abo przetoga razi spiłamy w Serbach. A przycena za to, jo na kuszpad, aż stejnet dwa kora w krótkim czasu jubilej miły, w historii, 100 a 140 letniego kora żyło, z czego wymagali już w zajrzonych udaszach Zasnika cytasz, a miastem są ten jubilej pak teke z wiele gościmi, przyjaźniami, a tak dalej wyswieszyli. A teke w małej sydryjce ma serskie spiłanie dwójku tradycju, tam je przed 100 a 15 letami tegdejszy ceptar Karlo Dabo nic Januszulsku służbu przełzeł, ale teke założył kor, kęcz aż do zincajsznego obstoj, a to ja bym sobotu wyswyszył.
0: A co są wasze dalszne temy?
1: A znijcie, możemy teke dalej chwatać na przyrucy jubilej, dokulaż teke narodniny, jubilejne narodniny ją miał nasz rycny centrum Witaj, a te są to takie związane z nią serbskich pedagogów a pedagogoko, ja świetocznie wyswieszyli w klubowni serbskiego internata, a co ja dała tam wysybnego, jaki ten program był, to zgodnie szło plan nazwy Zasniku.
0: Zasnikowe udaże bone jubileo a swieżenio potakem?
1: Ja, zase festival. A to ma zase z muziku cynisz, jak som to już na zachopienku groniła. A to jo na każdy pad nieco kęż, co my wam dorady dasz, narazisz, tam dojesz do slipek, dokulaż każdy czwarty lito, a jano każdy czwarty lito se wytmijo tam Międzynarodny Festiwal Dudako, a wet pietka na tom końcu tyżynia jo to zase tak daleko. Tam Myżoszo, szakorakie warianty dudu dożywisz, a sobie burzo nieżelu ten wierażk z wierzyńskim przesiego.
0: Pen, wiaselimy się na nowe udasze nowego Zasnika Katalin Poratskoitz, jo to była szefredaktorka tego Zasnika.
1: Jo, z tym chcę się rozżegnować wami, a życzam wam nie to już jedny koniec tygodnia z wiele serbskimi zwierzeniami.